osianku pięknie miał. W klejanku to jest twój osud i jako sud. Ani wraski na brzysie kula, ty jak koblizek doufam, że budeś. Lautko moje, doufam, że budeś uspokojony.